0: Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Oh yeah. Vždycky fresh.
1: Let's go.
0: Fajn. Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme
0: fajn?
3: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.